0: Післовні. Оварта запачетіна. Печете Йосефа Прусе. Так твітою. Роча тіла тесна з гладки.
1: Я не знаю.
0: Ani słowa, ja cenię, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa,

Taten jeak i slasni i zajem na osobie pana Gregora. Ależ i mam tuzę na tom rapi ten proces wikal. Dziękuję wam. Weźcie mi spigot, odkud wita to wszystko jem sam czenik skrinić me od domu. Nie to tak nie wasze tajemstwi. Wiecie laste szetam, co ty jest te topisi. Wiecie laste szetam, plusów od